0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WE z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Bitch, yes,
1: my yes, head. Thank you.
2: Matere, yo. Tvoje kola, zelenu!

0: Mamy dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca i 167 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aneta, Alina, Justyna i Benon, ale także Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Solizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też dzieciom afrykańskim, bo dzisiaj mamy takowy dzień. Dodatkowo dzień Bluma, nie będę wnikał. No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. W okresie wakacyjnym każde dziecko do tego na pewno tęskni. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro, nie jutro, moi drodzy, dzisiaj już od samego południa Lost Generation Festival w Tauron Arenie. Natomiast o godzinie 18 w klubie Studio Fat Freddy Drop, jednym słowem, będzie się działo. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to zastanawiałem się, co wam ewentualnie podpowiedzieć i wychodzi na to, że podpowiem wam Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym znowu możemy zmierzyć się z faktem ingerencji kosmitów, ogólnie rzecz ujmując, czyli dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami w kosmosie, a to oczywiście przekłada się na wiele, wiele innych rzeczy. Co prawda od filmów, które pamiętamy z lat 70. to trochę czasu minęło, ale myślę, że temat dalej jest jak najbardziej aktualny. A Dzień Objawienia do obejrzenia w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.20 oczywiście zapraszamy. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja was już na czwartek zapraszam na koncert jubileuszowy chóru Cantata, bo tak się składa, że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka. To też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Bóg, na który już w tej chwili was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę, motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy pi-

jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu, jak frytka się zetnę.

szczętu i z duszy swej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

Give it!

0: mamy dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca i 167 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aneta, Alina, Justyna i Benon, ale także Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Solizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też dzieciom afrykańskim, bo dzisiaj mamy takowy dzień. Dodatkowo dzień Bluma, nie będę wnikał. No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. W okresie wakacyjnym każde dziecko do tego na pewno tęskni. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro, nie jutro, moi drodzy, dzisiaj już od samego południa Lost Generation Festival w Tauron Arenie. Natomiast o godzinie 18 w klubie Studio Fat Freddy Drop, jednym słowem, będzie się działo. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to zastanawiałem się, co wam ewentualnie podpowiedzieć i wychodzi na to, że podpowiem wam Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym znowu możemy zmierzyć się z faktem ingerencji kosmitów, ogólnie rzecz ujmując, czyli dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami w kosmosie, a to oczywiście przekłada się na wiele, wiele innych rzeczy. Co prawda od filmów, które pamiętamy z lat 70., to trochę czasu minęło, ale myślę, że temat dalej jest jak najbardziej aktualny. A Dzień Objawienia do obejrzenia w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.20 oczywiście zapraszamy. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja was już na czwartek zapraszam na koncert jubileuszowy chóru Cantata, bo tak się składa, że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka. To też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Busz, na który już w tej chwili was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Rozpocznę może dzisiaj od ogłoszenia natury technicznej. Testujemy przymusowo nową formę nagrywania przy użyciu bezpośredniego podpięcia kabla bez przejściówki. Jeżeli to będzie słychać, to przepraszam, jeżeli będzie słychać na minus, a jeżeli będzie słychać na plus, to nie przepraszam, to było to prawie że intencjonalne. Wcale nie jest tak, że ona została w domu. Mniejsza o to. W każdym razie jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, żeby zrobić takie de facto separator między audycją sportową a audycją mundialową, która pojawi się za jakiś czas. Nagrywamy się w dniu startu Mistrzostw Świata Piłkarskich 2026 oficjalnym. W związku z czym jeszcze za bardzo, patrząc na to, jak dużo egzotyki jest na tym turnieju, uważamy, że jeszcze nie ma sensu nawiązywać do muzyki z tych krajów egzotycznych, bo nie wiadomo, ile z tych historii będzie realnie ładnych, a ile to będzie taka sromotna porażka. Trzy mecze wysoko przegrane i do domu.
1: No, a też trzeba powiedzieć, że są takie kraje na tym mundialu, z których dostępnych jest powiedzmy 5 płyt, więc przenoszenie specjalnie jednej z 6 dostępnych płyt z Panamy tylko dlatego, że jest z Panamy, też jest bez sensu.
0: Dokładnie, więc czekamy na to tydzień, po tygodniu pewnie będzie więcej, wiadomo, i podejmiemy
1: wtedy. Liczymy na to, że już jakieś niespodzianki się wtedy pojawią, jakieś drużyny, które zaskakują nas formą. I ja chętnie zagram muzykę z Kanady, muzyki z Kanady jest dużo, to samo z Australii. Nawet z Norwegii, o której się wieszczy, że może być czarnym koniem tej imprezy. No zobaczymy. Dostosujemy się do tego, co się dzieje, bo tak w ciemno. A też grać znowu muzyki poświęconej piłce albo sportowi czy rywalizacji. Już to robiliśmy i jeszcze pewnie to będziemy robić. Także daliśmy sobie na wstrzymanie na chwilę i gramy. No rzeczy różne. Kilka nowości będzie. Będą jakieś koncerty, bo wkroczyliśmy w sezon festiwalowy, który wiąże się wprawdzie w tym momencie z lekkim uspokojeniem, jeżeli chodzi o koncerty nie będące festiwalami, ale ktoś tam gra trasy.
0: Tak, dzieje się trochę. Także to jest to, co nazywamy, jeżeli ktoś nas słucha częściej, randomami i będzie to jakaś forma zaspokojenia też. Wydaje mi się, że może być już trudno przed okresem wakacyjnym zrobić porządne randomy między nami, więc dobrze, że to się dzieje teraz. Prawdopodobnie będą to jedyne w czerwcu. My jesteśmy audycją Worek Buszu, tak w ogóle, bo mówimy już prawie 3 minuty, a się technicznie nie przedstawiliśmy. Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: Ja mam trochę rzeczy ze sobą, które nie tyle są samymi nowościami, co nawiązują do nowości. I taką sytuacją jest Modest Mouse, którym rozpocząłem. Pozwolę sobie zacząć o tyle, że ty miałeś 2 podmioty wykonawcze, a ja jeden, mimo tego, że to długościowo wyszło plus minus podobnie. Natomiast Modest Mouse, czyli co tu dużo mówić, legenda muzyki gitarowej alternatywnej, wydało album w momencie, kiedy się nagrywałem przed tygodniem, a w momencie, kiedy wy tego słuchacie trochę później, no ale wciąż świeży. And Eraser and the Maze, i to jest rzecz, która nie jest zła, natomiast niestety jest to kolejna płyta Modest Mouse, która w skali dyskografii Modest Mouse może uchodzić po prostu za przeciętną. Nie boli za bardzo słuchanie, natomiast jest bardzo, bardzo daleko od tych najlepszych rzeczy od nich, w związku z czym przyniosłem tylko jeden numer z tego albumu, mianowicie jest nim Third Side of the Moon, a koresponduje z nim już dużo bardziej klasyczna rzecz, mianowicie Dark Center of the Universe. Chciałem zagrać coś z klasycznych albumów Modest Mouse, a The Moon and Antarctica przyszło mi o tyle do głowy, że też jest to tytuł symetryczny, powiedzmy, że mam jedno and drugie.
1: Ale widzę, że jestem trochę zaskoczony, bo spodziewałem się po swojej wypowiedzi czegoś gorszego, a to jest płyta, która jest najlepsza od We Were Dead Before the Ship Ever Sank. Także będę jej musiał posłuchać.
0: Wiesz co, bo to jest tak, że jak ja jej słuchałem chyba ze 2 dni po premierze, to jeszcze ta nota była niższa, ale wydaje mi się, że to jest kwestia rangi nazwy, nie? Ja dałem 3 gwiazdki w skali 5-gwiazdkowej. To, tak jak mówiłem, to nie jest zły album, natomiast na samym początku jego odbiór był trochę chłodniejszy, no bo ludzie się spodziewali dużo, mimo wszystko. Więc myślę, że nie będzie ci się źle tego słuchać.
1: A teraz chyba jest tak, że ludzie się zaskoczyli In Plus, bo to jest płyta oceniana tak samo jak We Were Dead Before the Rising, a to jest bardzo dobry album.
0: To aż tak wskoczyło. No,
1: 3,32 z 1000 ponad ocen, także jest nieźle, bo poprzednie płyty oscylowały w roku 2,50-2,70. Także ewidentny skok jakościowy. Przyniosłem dwie formacje, Modest Mouse są Amerykanami, prawda? Są, tak.
0: Tak jest.
1: Żeby żadnej gafy nie strzelić, też mam dwie formacje amerykańskie. Jedna nowsza, ale też znowu nie taka, która jest jakimś zupełnie nowym podmiotem wykonawczym. Mowa o zespole Gun, który wydał swoją trzecią płytę i ja o zespole Gun nigdy nie słyszałem. Także biorąc pod uwagę jakość tej muzyki, być może powinno być mi trochę wstyd, ale z kolei biorąc pod uwagę to, ile dobrej muzyki wychodzi, nie jest. I to jest kolejna jeszcze zaszłość z wydawniczego roku ubiegłego. Płyta indie rockowa, trochę psychodelizująca i też sięgająca po dream pop i shoegaze, a to jest półka, po którą sięga zespół Medicine w swojej twórczości i chyba w ogóle nam nie zdarzyło się po tę grupę sięgać, a to jest zespół, który wydał dwie świetne płyty w latach, na początku lat 90., w 92 roku i w 93. I wtedy nawet uważało się Medicine za zespół najbliższy amerykańskiej odpowiedzi na mojej Bloody Valentine, jak to przeczytałem dzisiaj. Bardzo się zdziwiłem, ale no coś w tym jest. To jest bardzo dobra muzyka i szkoda, że tak jakościowe rzeczy przestali nagrywać już właśnie na tym wczesnym etapie, bo żadna z późniejszych płyt nie dorastała tym dwóm. Ja sięgnąłem po debiut, który no naprawdę zdziwiłem się, że debiutancki zespół potrafił nagrać tak dobry album jak Shot for Self-Living. Świetna płyta, której słychać i coś, co zostało nazwane Bucky. Jest to, trzeba powiedzieć, dziwna etykieta, ja nie do końca ją rozumiem. Ale też słychać te odblaski muzyki elektronicznej, takiej, w której słychać odblaski muzyki hipisów i to się tak wszystko zapętla. No ale słychać też noise rocka, słychać noise pop i słychać rzeczone dream pop i shoegaze. Świetna rzecz, bardzo polecam, a też trzeba przyznać, w ogóle mało znana, nie tylko w Polsce, ale chyba w ogóle w Europie. Także sięgajcie po te wczesne nagrania, bo to jest super rzecz. No i a właśnie, miałem powiedzieć, że żadne z późniejszych nagrań nie dorastało do piętnym wczesnym, a zespół cały czas tworzy tyle, że no bardziej jako projekt brata Lejnera, z tego co widzę, czyli lidera i założyciela, no który prowadzi media społecznościowe Medicine jako swój własny profil, no to także wygląda na to, że to jest na tym etapie po prostu jego grupa, jego projekt, a nie zespół studyjny.
0: Cóż mogę dodać więcej? Rozgadaliśmy się, trzeba iść dalej, bo z nami praktycznie 1/4 audycji.

0: Dobra, zatem można powiedzieć, że podostrzyliśmy trochę. Pozostałem cały czas w konotacjach okołopiłkarskich, mimo tego, że audycja mundialowa będzie realizowana przez nas dopiero później. Podostrzyliśmy na tyle długo, że zaraz będziemy za godziną, za połową naszej audycji, więc pozwolę się sobie streścić.
1: Szczególnie, że jesteśmy jeszcze przed wejściem rezerwowym na koniec.
0: Tak, wejście rezerwowe na koniec to jest zawsze pół godziny z głowy, tak plus minus, więc jeszcze nie wiem, czy coś mi się zmieści do tego, co mógłbym dograć do twojego jazzu, ale jeżeli się zmieści i coś będzie pasowało, no to wiemy, jak to się skończy. Więc ja pokrótce.
1: No ja mam 24 minuty.
0: No właśnie. Właśnie, więc wiemy, na czym stoimy. Ale pokrótce ode mnie w takim razie. Drugi album w tym roku wydało Converge, co jest dla mnie zaskakującą sytuacją, o tyle, że oni zazwyczaj jednak nie byli jakoś nadaktywni wydawniczo i lubili sobie zrobić 4-5 lat przerwy między poszczególnymi wydawnictwami. W tym roku jest tego więcej i nie mogę się wyzbyć wrażenia, że dobrze by zrobiło, żeby z tych dwóch płyt po prostu zrobić jedną świetną, która byłaby na poziomie poprzednich. W sensie to są wciąż bardzo dobre rzeczy. Ja je dość wysoko oceniłem, ale są trochę nierówne w moim mniemaniu te obydwie tegoroczne płyty i najchętniej bym po prostu zrobił z tego składankę, która byłaby spokojnie na poziomie dwóch poprzednich albumów, a tak to obydwu dałem w skali tej naszej pięciogwiazdkowej 3,5/5. Było dobrze, lubię Converge, bardzo lubię Converge wręcz chwilami, ale nie mogę się wyzbyć tego wrażenia, że dobrze by było to scalić w jedno. A drugą propozycją, tą dłuższą, dlatego też, że to jest jednak trochę mniej intensywna muzyka, mimo tego, że wciąż mocno gitarowa, było All Them Witches, które wydało nową płytę House of Mirrors w maju, pod koniec maja dokładnie, 29 maja. Jest to rzecz troszkę mniej ostra i troszkę mniej... To jest wciąż płyta gitarowa oczywiście, ale te takie najmocniejsze stonerowe naleciałości mają już za sobą, jest trochę więcej melodii, gdzieś jest to przyjaźniejsze uchu po prostu i szczerze mówiąc jest z tym im całkiem do twarzy. Ta zmiana wajchy nie spowodowała spadku jakości materiału, jest nadal bardzo dobrze, z dużą przyjemnością się tego słucha i chciałem dorzucić ich dzisiaj, dlatego że chyba 2 tygodnie temu chciałem zagrać All Them Witches, czy też przed tygodniem, bo mieli jeden numer pasujący do naszej audycji sportowej, ale się nie udało, więc teraz nawiązuję i to robię.
1: Tyle, że coś trzeba powiedzieć, że All Them Witches to jest jeden z bardziej poszukujących zespołów na scenie około stonerowej, bo już ta płyta Dying Surfer Meets His Maker to jest coś, czego ja nie słyszałem nigdy takiej płyty około stonerowej, jak to, co oni wtedy zrobili. I do dzisiaj jestem pod wrażeniem tego albumu i to jedna z moich ulubionych płyt, której w ogóle ja nie jestem w stanie zmieścić w żadnej półce stylistycznej, bo to jest płyta, na której słuchać i Gong, i Johna Coltrane'a, i Noi na przykład.
0: Także... no to jest trochę bardziej konwencjonalnie, trochę bardziej melodyjnie, ale jest wciąż dobrze.
1: Przyniosłem z kolei inny bardzo ważny zespół około stonerowo, progresywno, psychodeliczny, czyli Elder, który wydał kolejny swój album, tym razem po kilku latach przerwy, bo poprzednia to był 2022 rok. No i wydał album bardzo, bardzo dobry, jeden z najlepszych ich w dorobku. Chciałbym, żeby wrócili do Krakowa, bo to jest grupa, która kilka razy w Krakowie grała, ale nie było ich tutaj od 2022 rzeczonego. Już najwyższy czas, żeby się pojawili. Byli od tego czasu na Mistiku i byli też w Warszawie, także dobrze by było usłyszeć. No to jest płyta, która zdecydowanie walcowa. Tu nie ma krótkich utworów. Najkrótszy jest zamykający, który i tak trwa prawie 6 minut. Ja sobie pozwoliłem przynieść dwa

0: palce, oba. Jeden prawie 9-minutowy, a drugi trochę ponad 9-minutowy. Także usłyszeliśmy na naszej antenie utwór tytułowy z płyty Through Zero, który taki sam tytuł nosi, i usłyszeliśmy też Sight Unseen, który pojawia się na tej płycie pod koniec. Przy czym trzeba powiedzieć, że mimo że to są walce, to tych walców jest tylko albo i aż 6, i gdyby było ich jeden lub dwa więcej, to dla mnie by było za dużo, a jako że jest ich właśnie tyle, to usłyszeliśmy taką płytę, która trwa tyle, ile mogła trwać i nie przytłacza swoim ciężarem, bo dużo zespołów z podobnej szufladki lubi nagrać płytę, która trwa godzinę, godzinę 10, godzinę 20 i zazwyczaj to jest za długo. Tutaj mamy 54 minuty i to jest akurat w sam raz.
1: Tak, no ja też mam tego typu doznania z Elder. Nowej płyty jeszcze nie sprawdzałem, ale to co mówisz bardzo, bardzo dobrze rokuje, więc chyba sobie po prostu od tego nowy tydzień zacznę.

0: Czas się żegnać, bo przed nami, tak jak już wspominaliśmy w poprzednich odsłonach, jeszcze dość długa sekcja jazzowa, ale była też dość konkretna, jeżeli chodzi o długość, sekcja shoegaze'owa, co jest związane z tym, co czeka nas w momencie, kiedy to nagrywamy za dwa dni. Znaczy czeka ciebie, bo ja mam plany inne i niestety nie zagoszczę na szufeście tegorocznym. Ale w sumie nie za dwa dni, tylko za jeden. Mniejsza o to. I tak jak będziecie tego słuchać, to już to będzie po. W każdym razie...
1: Ale będzie na pewno kolejna edycja.
0: Tak,
1: bo więc... już ta jest szósta.
0: Dokładnie.
1: Tak, festiwal sobie tak robi, tak radzi dobrze i zaprasza cały czas gości z zagranicy. No, mimo problemów ekonomicznych, które prawdopodobnie wszystkich bookerów dotykają, to znaczy, że jest nieźle.
0: Tak, no to jest już rozpoznawalna marka tak po prostu. Wydaje mi się, że jeżeli się interesujesz muzyką alternatywną w Krakowie, to na Shoefest trudno jest się nie natknąć. Kolejna edycja już może, żeby nie kaleczyć sobie języka i terminarza jakimiś próbami ulokowania tego naokoło. Po prostu 12 w piątek i 11 i 13 czerwca w sobotę odbyła się w tym momencie już kolejna edycja. No i zagrałeś trochę rzeczy, które na niej wystąpią.
1: Zagrałem jeden zespół.
0: Okej, dobra.
1: Nie trochę. Zagrałem tylko jeden zespół, ale jednego z gości zagranicznych, to jest Jers. I no, bez jakiegoś, nie wiadomo jakiego wchodzenia w szczegóły, projekt z Berlina, który powstał w Strasburgu i który całkiem duże nazwy otwierał, bo grali z Nothing, ze Square Driverem, Explosions in the Sky, czy z Hotline TNT, także to jest dobry zespół i pewnie będzie jeszcze większy. Kolejna z tych nazw, które Cyprian i Re będą mogli, mimo że no, Cyprian nie jest głównym organizatorem tego festiwalu, to jest jeden z współorganizatorów, więc będzie sobie można dopisać do powiększającego się CV grona zespołów, które były w Regdy i organizowane między innymi przez Greenzu, kiedy jeszcze nie były duże. Jestem przekonany po wysłuchaniu tej epki, że to jest właśnie taki przypadek. Oprócz tego usłyszymy na festiwalu też zespół ukraiński Plato, usłyszymy zespół słowacki, czyli Eversane, który też sobie coraz lepiej radzi. Także no to jest już na tym etapie projekt międzynarodowy, festiwal międzynarodowy i cieszy mnie to. Może doczekamy się kiedyś kogoś, kogo będzie można nawet nazwać headlinerem. Zobaczymy. Na razie jesteśmy na etapie już całkiem dużych nazw i interesujących młodych z rodzimej sceny. I drugi fragment z tego wątku koncertowego to Blind Delon, ale to jest z kolei reminiscencja koncertu, który odbył się w bazie. Natomiast zespół Blind Delon występował również w Re, także to się wszystko łączy. Grali już kilka razy w Krakowie, nigdy nie udało mi się ich zobaczyć. Miało to miejsce ostatecznie wczoraj w najmniejszych z tych klubów, w których występowali w Krakowie. Wczoraj, czyli 10 czerwca, i było to dobre. Dwóch gitarzystów, automat perkusyjny, bardzo płodna grupa, bo oni od 2017 wydali już 5 albumów studyjnych, ale drugie tyle epek, także działają bardzo wydawniczo, obficie i świetnie występują na żywo. Jeden utwór z ich zeszłorocznej płyty Blast i jeden z poprzedniej płyty La Metamorphose. Szczerze to myślałem, że nie będzie to tak dobre, a było bardzo dobre i może jeszcze uda się ich zobaczyć przy okazji jakiegoś headlinerskiego koncertu, bo oni tutaj byli headlinerami, ale wydaje mi się, że mają papiery, żeby grać z kimś większym.
0: Jeżeli chodzi o mnie z kolei, to zapowiadałem to już w sumie wcześniej, nawiązując do występu na festiwalu parę tygodni temu, nawiązywałem do występu na festiwalu w wykonaniu Eliasa Ronfelta, mówiąc, że liczę na to, że wyszalał się w tej wersji na właśnie koncertowo działając solo i że nie wpłynie to na nową płytę Ice Age, wydawaną w 2026 roku trwającym. Miło mi zakomunikować, że płyta już wyszła i że faktycznie nie wpłynęło. For the Love of Grace and the Hereafter jest płytą bardzo solidną, nie robi wstydu w dyskografii tej bardzo solidnej nomen omen właśnie ekipy, która chyba w zasadzie musiałbym sprawdzić te początkowe albumy, bo ja jestem z nimi tak na jakby intensywnie ich sprawdzałem od Plowing to the Field of Love, które było jakimś takim mainstreamowym przebiciem się. Tych wczesnych płyt nie znam, ale wydaje mi się, że po prostu
1: nie znam całość, nawet mam prawie całą dyskografię.
0: Nie wydali czegoś słabego.
1: Dla mnie Sick Shelter było wyraźnie gorsze, ale to ze względu na to, że produkcja była taka rozmemłana.
0: No właśnie, pamiętam, że to brzmiało i brzmiało trochę inaczej, ale jakby cały czas podobało mi się pod kątem piosenkopisarstwa i mi większej różnicy po prostu nie robiło, ale wiem, o czym mówisz. Natomiast ta płyta jest na tyle dobra, że z przyjemnością przyniosłem sobie dwa utwory Ice Age, które stworzyły część tego post-punkowego, shoegaze'owego wejścia. No i możemy przejść sobie do jazzów. Jazzy znowu zajmą nam dość długo. Widzę, że już mam gotowe maulami.
1: Mam i to jest projekt, który jest bardzo mało znany, ale z tego co widziałem jest z kolei kojarzony przez koneserów winyli. Także bez nie wiadomo jak wielkiego gadania. Wytwórnia Strata, czyli bardzo ważne miejsce dla muzyki afro-jazzowej. Sporo funku i bardzo dużo jamu. Jeżeli lubicie te mniej zwichrowane dokonania Sunra czy funkowego Hancocka, to będzie ten kierunek. I druga rzecz, widzę, że nawet tego nie zdążyłem wyszukać, ale zespół norweski jazzowy, scena skandynawska jest naprawdę mocna. Zespół Kronstadt 23 i jedna z nowości z tego wydania. I Kronstadt 23 jest tyle ciekawe, że Dide Havet prezentuje, mimo że pochodzący z Norwegii, no to jest zdecydowanie podejście do jazzu etiopskiego i sporo motywów modalnych i też trochę rocka psychodelicznego. Bardzo to jest dobre, jedna z lepszych rzeczy, jakie słyszałem. Zagrałbym też, żeby odnotować nową płytę Sneaky Jesus, bo ona się nam nigdy nie mieściła. Odebrałem ją wczoraj, natomiast jeszcze jej nie słuchałem, także być może w kolejnych tygodniach uda się coś z tego zagrać. Zobaczymy. No, nie mamy przed sobą wprawdzie żadnej audycji randomowej, ale widzę, że na tej płycie najnowszej Sneaky Jesus jest chociażby temat Mufasa. Także jeżeli któraś z reprezentacji afrykańskich zachwyci nas swoją grą, to Mufasa na antenie znajdzie się musowo.
0: Jeżeli mi się to zmieści, mam nadzieję, że się zmieści, to na antenie pojawi się minimum jeden, może dwa utwory zespołu Anava w wersji już tej post-grechutowskiej. To jest kapela, którą my w latach 70. kojarzymy głównie z Markiem Grechutą i słusznie. Natomiast przypominam, że istnieje też płyta z Andrzejem Zauchą, o której ktoś mi przypomniał w minionym tygodniu. Zorientowałem się, że nie mam jej ocenionej na Retail Music, co było błędem. Posłuchałem sobie ponownie po dłuższej przerwie z bardzo dużą przyjemnością. No, jest to świetna rzecz, to było dużo więcej niż taki prosty akompaniujący Grechucie zespół, tylko no, naprawdę świetni wykonawcy muzyki poszukującej, około właśnie jazzującej, eksperymentalnej, więc naprawdę świetna sprawa i warto o nich pamiętać dłużej. To by było na tyle. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja za tydzień, bo być może będą jakieś takie mundialowe zaskoczenia. A jeżeli nie, to będziemy szyli na bieżąco. Więc dziękujemy za dzisiaj. Piotr Borowi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj środę, 17 dzień czerwca i 168 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Laura, Adolf, ale także Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awi. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień walki z pustynnieniem i suszami, a także święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. No oczywiście spustynnienie poligonu. Czasami też się zdarza. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, że propozycją co się zowi jest zaproszenie na jutro do Tauron Areny. A tam o godzinie 18:00 Doja Cat koncertować będzie Mawaj. Koncert jednym słowem będzie i głośno, i sympatycznie, i ciekawie na scenie. To wszystko oczywiście Tauron Arena na ulicy Lema 7 w Krakowie. Jutro zresztą zapraszamy oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to zapraszam Was na jutro, na Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga. W jakim stopniu kontynuacja albo inna wersja bliskich spotkań trzeciego stopnia, bo tym razem znowu porusza wątek, w którym ludzkość dowiaduje się, że nie jest sama w kosmosie. A że oczywiście i obsada, i fabuła dosyć intrygujące są, to zapraszam do obejrzenia. Film można zobaczyć w multikinie jutro, na przykład o 17:20 i 18:20. Oczywiście serdecznie Was zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, no to myślę, że mam dla Was nie byle jaką propozycję, no bo propozycję politechniczną. Skoro tak, no to wysłuchajcie, no bo kantata 35 lat, moi drodzy, tyle.

0: lat nasz chór uczelniany sobie liczy.
1: Przed naszym mikrofonem pani Marta Stuc, jakby nie było, osoba, która prowadzi chór kantata. Mam pytanie, bo prawdę mówiąc, aż mi się nie chce wierzyć, że to już 35 lat strzeliło.
2: No, strzeliło. Chór już tyle istnieje. Ja osobiście prowadzę go 25 lat, także to dla mnie duży jubileusz.
1: Tak, to od razu jedno pytanie mniej, bo chciałem właśnie zapytać, od ilu lat to już bezpośrednio na pani głowie spoczywa. Natomiast a propos 35-lecia, piękny koncert się zapowiada.
2: Tak, mamy koncert jubileuszowy w najbliższy czwartek, 18 czerwca na ulicy Zyblikiewicza 1. To jest klub drugiego Korpusu Polskiego, który nam użycza salę teatralną, także będzie pięknie.
1: Tak, z tego co pamiętam, dawniej to była akurat sala klubu garnizonowego, ale to w tym momencie chyba nazwa nie będzie istotna. W repertuarze co będziemy mogli usłyszeć?
2: No to, co śpiewają zwykle chóry akademickie, czyli od klasyki, od muzyki troszkę dawniejszej, po rozrywkowe, bardziej takie opracowania łagodne dla uszu współczesnego człowieka.
1: No dobrze, bo jak się ciśnie na język pytanie, Gaudeamus będzie?
2: Tradycyjnie jubileuszowe koncerty zaczynamy od Gaudeamus Igitur, jako że jest to taki hymn studencki, można powiedzieć akademicki, który od razu nadaje rangę uroczystości.
1: No cóż, to ja w takim razie ze swej strony życzę, żeby koncert się udał i jak najbardziej pięknie przebiegł, a poza tym oczywiście kolejnych lat, nie powiem ilu, bo to już w tym momencie myślę, że nie ma co tutaj przesadzać, natomiast oczywiście jak najdłużej, jak najgłośniej i jak najpiękniej.
2: Zapraszamy wszystkich na koncert, a studentów i pracowników do uczestnictwa w chórze kantata.
1: A, no właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o koncercie, ale to mam rozumieć, że koncert z wstępem darmowym.
2: Tak, oczywiście, koncert jest darmowy dla wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. Zapraszamy.
1: Wymaga potwierdzenia?
2: Wymagały potwierdzenia tylko z zaproszenia VIP-owskie, ale to już mamy
1: załatwione. Dobrze. To zapraszamy jeszcze raz. Czwartek, godzina...
2: 18.30.
1: 18.30, klub na Zybikiewicza Wojskowy. Zapraszamy.
0: No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko poza tym będzie już głośno i wyraźnie. Jeszcze kilka newsów związanych z programami, no bo oczywiście słuchać nas można 24 godziny na dobę, natomiast jutro program autorski tuż po godzinie 9 startuje poranek wieczorem. Również jutro o 21.00 inżynierskie historie, na które Was serdecznie już w tej chwili zapraszam. Natomiast dzisiaj, już za momencik, kultywator, który poprowadzi jak zwykle Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, dla tych, którzy nie słuchali, to od razu podpowiadam, przypominam, koncert na 35-lecie chóru Kantata, Politechnicznego chóru Kantata, jutro na Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30, Gaudeamus na początek, a później, no któż to wie. Musicie to sprawdzić, bo to inaczej się chyba zrobić nie da. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to mogę wam odpowiedzieć już w tej chwili, że w zasadzie tradycyjnie będzie o premierach filmowych. To po pierwsze, będzie również też nie bez dwóch zdań i bez jakichś dodatkowych podtekstów o propozycjach kulturalnych, które będą miały miejsce na terenie miasta Krakowa i nie tylko miały miejsce, a to w najbliższych dniach, oczywiście tygodniu, o, to będzie chyba lepiej brzmiało. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, będzie o propozycjach do obejrzenia filmów, które na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych się pojawią. No i chcąc, nie chcąc, oczywiście będzie również o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo na razie kolejna sensacja się chyba zapowiada. No chyba, że Portugalczycy, że tak powiem, jak Francuzi wczoraj, oj, chwycą nagle Powera, żeby przypadkiem nie wypaść blado, no bo jak na razie z Demokratyczną Republiką Konga na razie remisują, bo prowadzenie objęli, jeżeli się nie mylę, w 6 czy 7 minucie Portugalczycy oczywiście, a Demokratyczna Republika Konga na zejście w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zdążyła wyrównać. Moi drodzy, oj, w tych mistrzostwach sporo się dzieje. No myślę, że wczoraj to Francuzi poczuli się prawie tak jak Hiszpania, a nie chcieli. W związku z tym nagle było przebudzenie mocy. O, od razu filmowy tytuł się zrobił. Dobrze, moi drodzy, a skoro już mowa o tym, no to zaczynamy grać, no bo w końcu newsy newsami, informacje informacjami, ale radio bez muzyki. No nie, no to KFM to my nie jesteśmy.

A, no i od czego by tu zacząć, moi drodzy? No to zaczniemy od początku, no bo co by tu innego można zaproponować? A skoro tak, no to ruszamy i to intensywnie. Przypominam, że trwa w strefie nowej na Kopernika Etno Kraków rozstaje 2026 i to jeszcze praktycznie do końca ostatniego tygodnia czerwca, do ostatniego tygodnia końca ostatniego tygodnia czerwca, w zasadzie przed ostatniego tygodnia czerwca można się wybrać, bo 28 jakoś tak czerwca to jest chyba finał tegoż wydarzenia. W klubie Studio dzisiaj Alty Bridge było, natomiast jutro w krakowskim Folu Kultury wieczór flamenco, w związku z tym będzie kastaniety, będą podkute buciki i będzie się działo naprawdę sporo. Natomiast Doja Cat już pojutrze w piątek w Tauro na arenie się pojawi o godzinie 18:00. No cóż, no głos na pewno ciekawy, no bo w końcu Grammy to za nic się nie dostaje. A posłuchać będzie można oczywiście utwory z repertuaru, które będą prezentowane w trasie trasy koncertowej obejmujących obie Ameryki, Europę i nie tylko. Jednym słowem, dziać się będzie. Jeżeli chodzi o Pińce pod Baranami, to również w piątek o godzinie 19:00 Zabłocki osobiście, czyli 18 piosenek w duetach z Anną Szałapak. Co prawda Anna Szałapak, no cóż, będzie tylko wirtualnie, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście warto się tam wybrać, bo poza tym będzie ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Jeżeli chodzi o klub Re, to również w piątek, ale o 20:00, no właśnie, czyli zespół rockowy z regionu Greater Manchester Wielkiej Brytanii będzie grał. Div. O, może tak chyba to trzeba przeczytać. Niech będzie. Solway nocą również w piątek, ale o godzinie 20:00 i w Solwayu, czyli na Zakopiańskiej, będzie Beton, czyli no powiedzmy nowy, znaczy nowy debiutujący zespół, może w ten sposób trzeba podkreślić. W każdym razie na pewno ciekawie się zapowiada. 20 w sobotę w klubie Studio Festiwal Black or White 2026, to już 10 edycja festiwalu, w związku z tym są tacy, którzy czekają na to, natomiast są tacy, którzy mogą się włączyć w oczekiwanie na kolejny jubileusz, chodząc oczywiście na festiwal. Natomiast w klubie Re, to również na sobotę i na 19:00, Paranoise i Jonasz Gubera będzie występował, chociaż nie tylko, ale zapowiada się to oczywiście nad wyraz intrygująco, ciekawie i powiedziałbym również mocno. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE, Bryan Adams, Bar Bones, koncert kameralny Bryana Adamsa. Były wielkie koncerty, to jest akurat ten koncert bardziej kameralny i wyjątkowy oczywiście. Tak jak powiedziałem, Centrum Kongresowe ICE Kraków o 19:30 w sobotę. Natomiast ci, którzy chcieliby nieco mocniejsze brzmienia, dzień później na 18:00 do Hyde Park mogą się przejść. Melrose Avenue, jednym słowem, będzie oczywiście trochę inaczej, mocniej. No i ciekawie też, Cinema Paradiso 2, będą piosenki filmowe, no to nie jest stricte, że tak powiem, koncert czy prezentacja filmowa, ale myślę, że Joanna Trafas na pewno was zaintryguje, tym bardziej, że niektóre z jej wykonań, tych szlagierów filmowych, porywają, to na pewno. New Blood Fest 2026 w Hyde Parku, to już jest z kolei propozycja nieco odsunięta w czasie, no bo jakby na to nie spojrzeć, to jest 23-24 czerwca, czyli można już powiedzieć połowa przyszłego tygodnia. Kolejne propozycje to jeszcze za ścianku na środę przyszło Notting High Wire. No i również można tutaj spokojnie przejść, bo będzie głośno, bardzo głośno, jak to zwykle się zdarza.
Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą stronę miasta, to prawie wszystko, a ja chciałbym podpowiedzieć wam no, pewnego rodzaju ciekawostkę, bo w Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce, co prawda jest to już prawie od miesiąca czynne, ale jeszcze przez parę miesięcy możecie w trakcie zwiedzania trasy turystycznej obejrzeć, no myślę, że bardzo intrygującą wystawę. Wystawa nosi tytuł Święta Barbaro, módl się za nami. Bynajmniej nie chodzi o jakąś formę wspólnej modlitwy, ale na rzeczy coś jest, bo jest taki pan z Hiszpanii wywodzący się, profesor zresztą, Fernando de la Mondes, który jest geologiem, no, a był związany zawsze z górnictwem. No i właśnie on przez 4 dekady kolekcjonował różne przedmioty, które prezentują no powiedzmy objawy sztuki czy inne przedmioty związane z kultem świętej Barbary. I to wszystko można obejrzeć na 3 poziomie kopalni soli w Wieliczce w trakcie zwiedzania trasy. Jednym słowem myślę, że na pewno jest to coś, co może pobudzić wielu do zaintrygowania i ciekawości. Dla równowagi w Niepołomicach możecie w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa pooglądać grafiki Salvadora Dali. To myślę też wielu zaintryguje. Grafiki są od paru dni dostępne, natomiast jeszcze chyba do 1 lipca będą wystawiane. Także jest to na pewno warte grzechu i odwiedzenia. No a swoją drogą oczywiście zawsze do Niepołomic podjechać można, popodziwiać zamek, planetarium w pewnym stopniu też, albo obserwatorium astronomiczne prędzej. No i oczywiście parę innych rzeczy. Tak na marginesie, zdaje się, planetę już dołożyli, w związku z tym te, no powiedzmy, manualny układ planetarny, układ słoneczny, no jest praktycznie kompletny. A skoro tak, moi drodzy, to chyba jest ten moment, żeby sobie zagrać coś głośno, mocno i od kopa.

0: O tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, którym powinienem powiedzieć tyle, że przechodzimy do filmów. Tak na marginesie dalej 1-1 w meczu, w związku z tym no, czekamy na rozwój sytuacji. Co z tego wyniknie, to tego jeszcze chyba nie wie nikt, moi drodzy, na pewno nikt. Skoro tak, no to przechodzimy do propozycji filmów, które będą miały swoją premierę już w najbliższy piątek, w najbliższych dniach oczywiście. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga. Propozycja, no myślę, że no bardziej z kina studyjnego, to też chyba nie ma się co oszukiwać, ale nie zmienia to faktu, że jest to oczywiście film na wyraz interesujący. Produkcja włosko-izraelska, co jest o tyle istotne, że ten dramat, bo o takim filmie oczywiście mówimy, dotyczy Iranu. Generalnie tytuł, czytając Lolitę w Teheranie, to historia pewnej nauczycielki, która w tajemnicy razem z 7 uczennicami czyta zakazane zachodnie książki w takim rewolucyjnym Iranie, moi drodzy. Dla wielu z nas sytuacja, w której no, nie można się swobodnie wypowiadać, nie można mówić tego, co się myśli, nie można czytać to, co byśmy chcieli, zakrawa w tym momencie za, no nie wiem, coś niewyobrażalnego. A pamiętajcie, że nie tak dawno jeszcze również i u nas były na przykład książki, których czy tematy, o których de facto nie można było rozmawiać, a w Teheranie, dzisiejszym Iranie, takich tematów, takich wątków jest cała masa. Zresztą to nie tylko kwestia wolności dotyczącej książek, literatury, filmu, sztuki jako takiej, ale również kwestia obyczajowości, bo przecież pamiętajcie, Iran w latach 70. to była oaza wolności, swobody. To w tym momencie sąsiednie kraje arabskie no niemalże fatwy i klątwy rzucali, no bo jakżeż to można było kobietom pozwolić na to i owo. No a w tej chwili, no powiedzmy, co po niektóre mieszkanki Iranu pewnie patrzą z zazdrością na kraje Zatoki Perskiej, nie ze względu nawet na bogactwo, tylko na możliwości, które nawet tam kobiety czasami mają, a których to możliwości w Iranie dla kobiet nie ma. Ale rozgadałem się o tym. Kolejna propozycja, którą na pewno wam podpowiedzieć mogę, to propozycja amerykańska, ale bardziej kulturowo rzecz ujmując brytyjska. Robin Hood, koniec legendy. Mamy tutaj zmęczonego latem i no, latami życia, no a przede wszystkim jeszcze również różnych przestępstw, przynajmniej w świetle prawa brytyjskiego. Oczywiście Robin Hood zostaje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią, no i uratowany przez tajemniczą kobietę otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i odkupienie. A czy to ewentualnie wyjdzie? No cóż, musicie obejrzeć, aby w pełni zakosztować tego filmu i móc się wypowiadać. Kolejna propozycja, tym razem propozycja Pawła Pawlikowskiego. W związku z tym jest to film polski, a ściślej koprodukcja francusko-niemiecko-polsko-włoska pod tytułem Ojczyzna. Mamy tutaj Thomasa Manna, tego Thomasa Manna, wielkiego literata, oraz jego córkę, którzy przemierzają powojenną Europę. No, oglądają, myślą, przemyśliwują, no i oczywiście porównują. A to wszystko oczywiście do obejrzenia. No w końcu taka wizja Europy, powojennej Europy oczami Niemca obrazowanej, to na pewno coś ciekawego. A że Paweł Pawlikowski ma talent do tego typu ujęć, no i jest to w dużej mierze produkcja czarno-biała oczywiście, no to jest na pewno wiele ciekawych wątków. August Diehl między innymi w roli główny Hans Zischler w roli Thomasa Manna. Jednym słowem jest sama Sandra Hiller, powinniście pamiętać właśnie z takiej dosyć znanej produkcji, a ona akurat córkę Manna, czyli Erika Mann, odtwarza. Film na pewno ciekawy, poruszający, a przy okazji bardzo, bardzo przemawiający. Kolejny film, tym razem fantastyka, no powiedzmy z domieszkami horroru, czyli Backrooms bez wyjścia. Mamy, tak, no, amerykańska produkcja, mamy tutaj pewien salon meblowy, a w jego piwnicy pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata. Jak myślicie, czy ktoś się tamtędy przemieszczał? Odpowiem twierdząco, ale kto i jak, no musicie sami sprawdzić. Jeżeli chodzi o filmy te premierowe, to w zasadzie tyle. Ja jeszcze tylko rzut okiem, czy aby coś się nie zmieniło. Dalej 1-1, a mamy 77 minutę meczu. W związku z tym niedługo wiele rzeczy się wyjaśni. A my, no właśnie, koniec świata, moi drodzy, dawno niesłyszany, ale nie zmienia to faktu, że taki wynik meczy to mogą być.
1: Porąbane sny, znów z łóżka trzeba wstać i dalej jakoś żyć, choć czasem nie wiem jak.
0: No jak w nocy oglądacie mecze, to ciężko wstać.
1: Trzeba

No dobra, to akurat grupa Koniec Świata. Tak jak gdzieś tam zdążyłem napomknąć, to w końcu jest. No, pewnego rodzaju odpowiedź na pytanie, jak reagujemy w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę, że po prostu nie dosypiamy, no bo są tacy, którzy oglądają mecze, no i są tacy, którzy starają się być bardziej na bieżąco od innych. Skoro tak, no to chyba powinienem jeszcze dorzucić dwie sprawy takie z pogranicza oczywiście różnych spraw, bo taka ciekawa trasa turystyczna jest uruchomiona, czyli schrony w Nowej Hucie, czyli podziemna Nowa Huta, to na osiedlu szkolnym 22. Można pooglądać tak, jak wyglądały i w zasadzie wyglądają cały czas schrony pod Nową Hutą, bo ich tam troszeczkę jest. Jest również jest to jakieś forma dziedzictwa zimnej wojny oczywiście, ale również ciekawostek organizacyjnych, no bo w końcu mamy budować nowe. No i jeszcze jedna sprawa, która chyba nie powinna wam umknąć, bo w sumie tak koncertowo to też się rozgrywa, ale pamiętajcie o tym, że już od piątku do niedzieli, czyli piątek, sobota, niedziela, Wianki w Krakowie 2026. W tym roku pod hasłem Między ogniem i wodą się będą rozgrywały, w związku z tym sporo, ale to sporo rzeczy, czyli stacja plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, spływy Wisłą i puszczanie wianków na wodę, mapping Silent Disco, to tak o świcie, dodatkowo na Powiślu Zuta, Lor, Mela Koteluk, Sfoda i Nichos. No i oczywiście jeszcze cała masa innych atrakcji, które po prostu nas mogą zaskoczyć. Piknik niemożliwy przy Krikotece jeszcze będzie. No i wianki na sportowo również. Jednym słowem naprawdę sporo tego. No a skoro wianki, to znaczy, że najdłuższa noc, a skoro najdłuższa noc, no to co to oznacza? No przede wszystkim chyba to, że kończy się wiosna, moi drodzy. Ostatni raz bezpiecznie mogę to chyba puścić tym razem.

No i propozycje serwisów streamingowych teraz, moi drodzy, także się zaczyna. Dzisiaj od HBO Max startujemy, raz, że nowy zestaw, to jedna sprawa, a druga sprawa, no jest tam perełka, na którą ja osobiście czekam. No ale to już jakby inna prawa. Dzisiaj na serwery weszło m.in. Droga Anglii, odcinki 1-4. Jeżeli się nie mylę, to mamy tutaj opowieść no, piłkarską, bo mamy selekcjonera piłki nożnej, a w zasadzie angielskiej drużyny, który psychologicznie próbuje walczyć ze strachem i walczyć o zwycięstwo. Czy się uda, oczywiście możecie się przekonać w własnym zakresie. Dodatkowo również dzisiaj Krokodyle Łzy, czyli taki film, no powiedzmy, o farmie krokodyli, a trochę zahukany człowiek, który mamusię ma, a mamusia decyduje o wielu rzeczach. Jednym tak. Dodatkowo jeszcze Witrwal, to akurat też od dzisiaj, natomiast od jutra Król Rozrywki, Kłamca, Kłamca, Gwiazdorskie, co prawda. Mamy tutaj, no powiedzmy, tatę, który no ma problem z mówieniem prawdy, ale prawnikom to się podobno zdarza. W każdym razie dodatkowo jeszcze Lizę Frankenstein, to akurat nawiązanie jak najbardziej no chyba znane. Od piątku Demony Hollywood, druga seria, pierwsze 5 odcinków, dodatkowo jeszcze Ultrasi, Pasja i Śmierć, czyli znowu o piłce. Natomiast dramat, i to taki wojenny, Sisu, Droga do Zemsty, świat ogarnięty wojną i człowiek, który próbuje zmienić sytuację, a przy okazji przetrwać, no i uczcić zmarłych. Kaskader, gwiazdorska obsada, też chyba godne polecenia, natomiast na sobotę wybór pianisty IF, film też do obejrzenia, krótki tytuł. No i o tenisie jeden film jeszcze też będzie. Natomiast ja chciałbym wam zwrócić uwagę na poniedziałek. Otóż w poniedziałek, moi drodzy, 22 czerwca, HBO Max, Ród Smoka. W zasadzie trzeci sezon Rodu Smoka, odcinek pierwszy, czyli wchodzimy w nowy zestaw przygód smoków i Westeros. Warto o tym pamiętać, a poza tym jeszcze jedna propozycja, trzeci sezon Ród, który zbudowały smoki, odcinek pierwszy też do obejrzenia. Na środę z kolei Welcome to Plattville, 10 odcinków, także obejrzeć jak najbardziej będzie można. Ja podpowiem, że w HBO będą również klasyki, ale to w następnym tygodniu, w związku z tym do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o propozycje, które pojawią się na Prime Video, poza zestawem, który no już chyba od jakiegoś czasu się kręci i obejrzeć można, to podpowiem, że tak, od paru dni Legenda Vox Machiny jest do obejrzenia, także można podejść. Każdy kolejny rok łzawe, ale sympatyczne do oglądania, natomiast na pewno przewrotne to Po twoim trupie. Generalnie małżeństwo, które wyjeżdża no, ponoć ratować związek w trakcie urlopu, ale okazuje się, że jakby to powiedzieć, nie tylko on, nie tylko ona, ale obydwoje naraz wpadają na podobny pomysł, że może jednak lepiej zakończyć ten związek w inny sposób, to znaczy w pojedynkę, to znaczy drugie no, wypada z obiegu. O, ale tak bardzo, bardzo dosłownie wypada z obiegu. Natomiast od piątku Wyspa Umarłych będzie do obejrzenia. Daisy Ridley, to akurat nic z Ridleyem Scottem związanego, ale obejrzeć pewnie można będzie. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które są już jak najbardziej, to Król Rozrywki. Mówiłem, że to akurat na HBO Max wchodzi, na Prime Video jest dostępne. Legalna Blondynka to chyba od jakiegoś czasu dostępna. A, no właśnie, bo bym jeszcze zapomniał. Twoja Wina Londyn UK to też jest od dzisiaj dostępne na serwisach Amazon Prime. Natomiast Legalna Blondynka w pełnym zestawie jest od paru dni już oczywiście widoczna. No i Zabawa Pochowanego też jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj Smoczy Napastnik od paru dni jest dostępny, jak również Iron Man i Super Ekipa. W związku z tym przymieście się, bo warto o tym pamiętać. Natomiast podpowiem, że Avatar Ogień i Popiół. Co prawda to jest przyszły czwartek, ale pozwalam sobie już w tej chwili napomknąć, że też będzie dostępny do obejrzenia, także przygotujcie się i bierzcie uważnie, no bo oczywiście jest to tytuł jak najbardziej godzien pochwały i polecenia. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, czyli Netflix, który jak zwykle tytułów dużo przygotowuje, to uwaga, żeby nie było odpuchy. Tytuły licencyjne, zaczynamy jak zwykle. Dzisiaj Za duży na bajki 3 się tam pojawi. Niedawno był w kinach, teraz macie do obejrzenia. Tak na marginesie, od wczoraj jest Robin Hood Książę Złodziei dostępny na serwisie Netflixa. Przypominam, od piątku będzie nowy film z krainy Robin Hooda, czyli Robin Hood, koniec legendy, a trochę inaczej, czyli Robin Hood, Książę Złodziei, już na Netflixie jest po raz kolejny do obejrzenia. Nocny Pościg i Och Życia, a także Finding Forrester to będą propozycje, które będą do obejrzenia od jutra, jak również Podróż w Niepamięć i Dexter, a Dexter w pełnym wymiarze, bo 8 sezonów do obejrzenia. W piątek Dirty Dancing 2, moi drodzy, co prawda ja wolałem zawsze jedynkę, ale dwójka też oczywiście muzycznie była jak najbardziej fajna, sympatyczna i w ogóle. No a dodatkowo Zwycięskie Losy Jerry'ego i Merch to akurat również od piątku i Zamachowiec. Natomiast jeżeli przechodzimy do propozycji własnych, a w zasadzie produkcji własnych Netflixa, to od wczoraj Ulubienica Ameryki, czyli Liderki Dallas Cowboys, sezon trzeci na pewno się spodoba, a poza tym Za wszelką cenę to akurat od jutra będzie do obejrzenia, jak również Wiadomość dla Izabel też od, nawet nie od jutra, tylko od pojutrze. Dodatkowo jeszcze Kolorowanka również pojutrze i Oaza. Natomiast na sobotę można już się przygotować na Kuźnię Piłkarskich Talentów. Mamy wysyp filmów, które, no i dokumentów, i filmów, które akurat zahaczają kwestie futbolowe. No nie powinno nas to za bardzo dziwić, no bo, no cóż, no wystarczy spojrzeć w ramówkę programową, no jak również to, że dzisiaj jest nas troszeczkę mniej. Nie żebym wypominał, dziękuję, że poświęciliście również mi troszeczkę czasu. Natomiast od wtorku będzie do obejrzenia Written Flow, czyli sezon trzeci dotyczący Włoch na pewno. No i w środę Ray Hamilton, This Just Hit Me, czyli bardziej muzycznie będzie się odbywało. To jeżeli chodzi o te szybkie propozycje, tyle. Ja tylko dorzucę, że mamy już dogrywkę meczu Portugalia Demokratyczna Republika Konga. No i zgadnijcie, co się dzieje. Jest dalej 1-1, w związku z tym zapowiada się kolejna sensacja na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Poszło sporo, a co ja teraz powiedziałem? No dobra, game change.

No cóż, chyba podsumowując, jest sytuacja jednoznaczna. Ci, którzy stawiali na wysokie zwycięstwo Portugalii, nie trafili. No może tak. A my przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo w końcu nie wszyscy mecze oglądają, a niektórzy może będą chcieli wręcz, no przeciwnie, po prostu oderwać się od futbolu, no bo ileż można. No, są tacy, którzy uznają, że zawsze i w każdej okoliczności bądź ile można, ale są i tacy, którzy mogą odchodzić do tego inaczej. Jeżeli tak, no to uwaga, uwaga, na Polsacie dzisiaj francuska komedia, w którym konserwatywny burmistrz miasteczka stara się o reelekcję. A to film pod tytułem Szczęśliwy mężczyzna. No a no cóż, jeszcze kwestie tam, że tak powiem, różnic w orientacji między małżonkami i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś powodu, żeby ewentualnie przerwać mecz i przełączyć się na bardzo dobry film, na TVN o 23:10 będzie powtórka Dune, część druga, czyli

7 wspaniałych na Super Polsacie od 21 do obejrzenia. Co prawda mówimy o tej wersji nowej z 2016 roku, ale powiedzmy, da się obejrzeć. Ja bym jednak wolał tą wersję klasyczną, no jakby nie było. Natomiast na TVP Kultura polskie rozliczenie z nazizmem w, no nie, może nie z nazizmem jako takim, z kumoterstwem, troszeczkę innymi wizjami. Biała odwaga, czyli nie wiem, czy kojarzycie Góralenwolk, państwo góralskie, szczep germański, który ponoć w polskich górach się utrzymywał. Tak przynajmniej twierdzili niektórzy niemieccy naukowcy, a podchwycili to również niektórzy działacze góralszczyzny, również z tych bardzo znanych rodów góralskich między innymi. A skądinąd oczywiście jest to również powód, dla którego ten film był przez środowiska akurat podhalańskie bardzo, ale to bardzo zwalczany. Tym bardziej przytyk do tego, żeby to sobie pooglądać, moi drodzy. Mamy naprawdę ciekawy film do obejrzenia. Biała odwaga, to już lada moment startuje na TVP Kultura. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to podpowiem, że 22.25 Nowożeńcy, amerykańsko-niemiecki film z 2003 roku, też warto chyba poświęcić. Natomiast na TVN-ie polska czarna komedia pod tytułem Czarna Owca. Film świeży, bo raptem zszedł paru lat, także oglądać się będzie chyba całkiem nieźle. Natomiast na Pulsie również polskie rozliczenie z historią, czyli Jack Strong, a ściślej chodzi o Ryszarda Kuklińskiego. To jest akurat film, który będzie do obejrzenia o 22.15 na Pulsie jutro, to też podkreślam. Natomiast na Super Polsacie jutro o 22.50 będzie 2012, czyli fantastyka, a w zasadzie film katastroficzny, ale no myślę, że fantastykę też można tutaj akurat podciągnąć. Natomiast Babylon AD do obejrzenia na TV4 o 23.00 to już fantastyka, że tak powiem, no bez dwóch zdań i bez dociągania akurat kontekstów. Tak a propos, jeżeli dzisiaj nie zdążycie obejrzeć Białej Odwagi, jutro na Kulturze będzie również, tylko tyle, że o 23.35 myślę, że też dobra pora. Idźmy dalej. Piątek, moi drodzy, piątek, weekendu początek. Dzień Niepodległości Odrodzenia o 23.30 na Polsacie. Wczoraj było, nie będę ukrywał, oglądałem, dlaczegożby nie, przynajmniej kawałek. Natomiast o 23.30 będzie to do obejrzenia na Polsacie, także zapraszam. Natomiast sensacja amerykańska od kołyski aż po grób na TVN-ie o 22.30 również w piątkowy wieczór będzie to możliwe do obejrzenia. Jeżeli chodzi o stopklatkę American Pie, komedia może nie górnych lotów, ale bawi niezmiennie od właśnie ilu to już lat? Blisko 30 z grubsza, także spokojnie do obejrzenia. No i Prawo Zemsty o 22.15 na Pulsie, też w piątek wieczorową porą do obejrzenia. Na Pulsie 2 13 Wojownik będzie o godzinie 23.00. Antonio Banderas, film z 1999 roku, Arab w świecie wikingów, myślę, że też się spodobać może. A fantastyka, w zasadzie przygody z kontekstem fantastycznym, czyli Battleship, Bitwa o Ziemię, na TV4 też się spodobać może, a na Super Polsacie o północy Bożki Gigolo, komedia romantyczna. No cóż, rozrywka czasami też może się wielkie uczucie no, przerodzić. To tak podsumowując oczywiście. Ja z kolei jeszcze podpowiem, że Papilon Motylek, dramat obyczajowy o 20.00 TVP Historia. Film z 2017 roku, natomiast jest to jakaś forma remake'u filmu, który na pewno mogliście obejrzeć już bardzo, ale to bardzo dawno.

Jeszcze jedna sprawa, ale to już bardziej naukowa. Przestrzenie Banacha. Nie wiem, czy kojarzycie termin matematyczny, ale to matematyk Stefan Banach. Dokument o nim będzie na jednym z kanałów telewizyjnych TVP Rozrywka, Myślę i Nauka o 2 w nocy, późno. Temat akurat bardzo usypiający, ale podpowiedzieć oczywiście należy, tym bardziej, że temat taki troszeczkę uczelniany, rzekłbym. Jeżeli chodzi o kwestie soboty, to znowu rozciągamy akurat na również poranek, no bo w końcu są czasami młodzi widzowie, którym trzeba zagwarantować do obejrzenia to i owo, żeby można było jeszcze dospać. Jakby co, o 7.20 na TVN7 Scooby-Doo będzie do obejrzenia. A uwaga, uwaga, Karate Kid to 6.55 na TV6. To tak dla podciągnięcia. Super Polsat Trolle o 10.00 z kolei zaprasza. Animacja, myślę, że jak najbardziej się... Aha, no i jeszcze Safari o 8.40 będzie na Pulsie 2 do obejrzenia. Także myślę, że wybór jest naprawdę spory. Wracając do wieczorowej pory, to podpowiem, że na Polsacie o 22.50 Szybcy i Wściekli. Co prawda 6. odsłona trochę wtórna, ale pooglądać oczywiście można. Natomiast Podwodna Połapka 2, czyli Labirynt Śmierci, o 23.40 na TVN akurat do obejrzenia. Ja jeszcze podpowiem, że Ostatni Rycerz przygodowy o 22.40 na Stopklatce będzie z kolei. Natomiast Buddy Gord i Żona Zawodowca, sensacja trochę wtórna, ale obejrzeć się jak najbardziej da, to będzie na Pulsie. Natomiast Liga Sprawiedliwości, czyli Fantastyka i Superbohaterowie, to będzie na TVN7 o 22.00. Natomiast o 23.00 Escape Room, najlepsi z najlepszych, horror, to dla straszących się, ale takie jest pogranicza, także jeszcze można sobie tutaj pozwolić na obejrzenie. A ja jeszcze podpowiem, że Ognie Świętego Elma będą na TVP Kultura o 23.30. Film z 85 roku, także lat trochę ma, ale naprawdę ogląda się całkiem dobrze. Niedziela, znowu troszeczkę szerszy zakres, czyli od razu przechodzimy do godzin porannych, no bo tutaj coś trzeba zagwarantować. Będzie Pinokio w wersji fantastycznej, takiej prawie że animowano-rysunkowej z 2019 roku, to na TVN7. Natomiast o 11.45 TV4 Hotel Transylwania. Natomiast wracając jeszcze troszeczkę w bok, sezon na Misia o 11.25, sezon Misia 3 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, Misiu jak zwykle sympatyczny razem z Jelonkiem, także obejrzeć, no ja chętnie też bym poglądał. Wieczorem z kolei Wiecznie Doskonała Zielona Mila na Polsacie o 20.00 w niedzielę, także to jest na pewno do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, chyba końcowy niemalże film z zakresu Indiana Jonesa, to TVN z kolei zaprasza. Natomiast Ognisty Podmuch o strażakach, troszeczkę o 22.10 na Stopklatce. A ja jeszcze podpowiem, że jakby co, to Moonfall o 21.00 będzie na Pulsie do obejrzenia. Natomiast Erin Brockovich, oscarowy film z Julią Roberts o 23.30, biografia skądinąd z 2000 roku, także już troszeczkę lat ma, na Super Polsacie o 23.30, jeszcze raz podpowiem. A Bersanino i Spółka, klasyk z 1974 roku, francusko-włosko-niemiecki film na TVP Kultura, też myślę, że wielu się spodoba. I jeszcze tylko szybciutka informacja, bo na Pulsie o 21.50 w poniedziałek Maczeta będzie do obejrzenia. Chyba nic dodać, nic ująć, ci, którzy kojarzą, obejrzą, a może Śmierci na TVN-ie o 22.00.
No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmowe, a ja myślę, że to jest ten moment, żeby zagrać The Favorite Game.

Przepraszam, teraz właściwie. Cardigans.

0: No cóż, moi drodzy, Portugalia za nami, albo i przed nami, to już w tym momencie w ich nogach i sercach będzie oczywiście to, co zdecyduje, co się dziać będzie. A skoro tak, no to dzisiaj jeszcze chyba, co będzie? W nocy będzie, uwaga, Uzbekistan, Kolumbia rozgrywane. No a wieczorem jeszcze dzisiaj Chorwacja będzie z Anglią grała, w nocy Ghana z Panamą. Jednym słowem, sporo się tego, że tak powiem, porobiło. Ale to Mistrzostwa Świata oczywiście, Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej, tak chyba bezpiecznie powiedzieć. A u nas dzisiaj powoli dobiegamy do końca programu. Ja przypominam, jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9:00. Oczywiście zapraszam serdecznie. Wieczorem jutro inżynierskie historie. Zapraszam do słuchania nowinek. A dzisiaj, moi drodzy, mówię wam już do usłyszenia. Pa, pa, cześć. No i piosenka na koniec, moi drodzy. Pa, pa, pa, pa.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: peixe com matéria. Thank you.
1: Matéria. Твоя кола занята, ну!